0: co oni są?
1: Czyli nie, pani Hania może liczyć na pana poparcia, tak?
0: Na mnie?
1: Na pana poparcia w tej sprawie.
2: Ой, а снимает? Ага, снимает. Ну, открыть я сейчас.

0: Tu jest ciut, nie?
1: Dobra, nagramy teraz, zobaczymy jak to wygląda. Czekaj.
2: Czekaj, tylko zobaczę jak to.
1: Czekaj, będziemy bliżej.
0: Patrz, ale widzisz od...
3: Squirrel ran across.
4: Oh yeah. Oh yeah.
5: It's too cold.